palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
0: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
0: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
0: Post.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: I po reklamie.

0: RMFFM. RMFFM. Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
8: Ciężko się wstaje, ale o tej porze pomyślmy sobie, że przez miasto śmiga się bardzo szybko. Pamiętajcie, że szyby parują, troszkę trzeba wcześniej wyjść. Na termometrach w tej chwili 9 stopni, poranek mamy rześki, ale będzie przyjemniej. Do 23 maksymalnie po południu. Sporo słońca.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
6: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
10: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
9: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
11: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki w schronisku Bary, który też będzie uczestnikiem tego spaceru i może tym razem uda mu się znaleźć ten dom.
9: Mówi Grzegorz Zaleski ze schroniska Promyk w Gdańsku, w którym na nowy dom czeka około 80 psiaków.
5: SK Wrocław News.
8: Kasia Pawlak, ewakuacja, pierwsza pomoc i właściwa reakcja w kryzysie. Tego uczą się wrocławscy licealiści. Poznają też algorytm ZUPA. Zatrzymaj się, uspokój, pomyśl i adekwatnie reaguj. Ćwiczenia odbywają się w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Stadion przy Oporowskiej straci odkrytą trybunę dla 4000 kibiców. Klub chce mieć więcej miejsca do treningu.
12: Różne były słowa, że tu jakiś deweloper, będą jakieś budynki budowane. Absolutnie dementuję.
8: Mówi dyrektor MCS-u Łukasz Wójcik. A krzesełka trafią do klubów z Wrocławia jako pamiątki.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry!
13: Dzień doberek!
14: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
9: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
14: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
9: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
13: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup se klej.
1: Po mnie mówią 9 po 6.
2: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
3: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda. I kierowniku!
2: Masz problem, kolego?
1: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
2: Kto wygrywa, ona czy wy?
4: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
3: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
1: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
2: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
5: Hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy, Kamo.
2: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
3: Nie ma za co.
2: Jedna ważna prawda.
7: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: Dziękujemy, to była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
3: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
0: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki rzeczywiście z samego rana. No sporo.
3: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła. Słuchajcie, o sporcie piszą.
0: A jest, rzeczywiście.
3: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić za każdym razem?
0: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
4: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
0: To prawda.
4: A wicemistrzostwo w czym?
3: W narzekaniu.
4: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Może być?
0: No, trafiłaś.
4: Średnio, no.
0: Nie, no, trafiłaś idealnie. Dziękujemy, Jadziu.

0: już jest.
1: Jest środa, wpół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
2: Ja mam 15.
0: Ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
2: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim
1: środa,
2: razie.
1: Środa. Co tam z waszą środą? Dajcie znać. Czekamy. Halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekaw, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy. Hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał?

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
14: Dziś przyjemne oblicze jesieni, czyli słońce na przemian z chmurami, bez opadów oczywiście, i to do końca tygodnia. Temperatura dzisiaj urośnie we Wrocławiu do 23 stopni. Na AOW będą się dzisiaj pojawiać co jakiś czas drogowcy. Uważajcie na zwężenia.
13: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
12: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 6.30 na zegarach, to jest Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
16: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Targów Budma.
17: SK Sport News.
15: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
16: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: Jankes. Come on.
0: i Wiktor.
10: Kto? W Radiu SK.
18: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 632 w tym momencie właśnie.
19: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
20: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie przepraszam, ale...
18: Czyli jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daję radość innym.
20: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jakesa. Jakes nie ma pojęcia, jakim jest.
18: Pokaż kama.
20: W związku z tym wskakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
19: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
18: Mam odejść, strzelam, uwaga, złoty strzał.
19: Dawaj.
18: Jestem kryptowalutą.
19: Niestety.
18: Nie. A już myślałem, no.
19: Ale równie absurdalnie.
18: Tak?
19: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
18: Szeroko.
19: Szeroko.
18: Okej. Okay.

0: pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, zakontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jechał, jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu. Od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower. A przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama. Kąpiel w Odrze? Kranówkę prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl. Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 7 salonów we Wrocławiu. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego. Twój własny kąt. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
6: Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny 11/7.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy!
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
1: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam próbię.
1: Ale błagam cię, jest napisane, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: A gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: No to ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
1: Ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby,
4: to jest
0: no.
4: Jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i

0: I zdrowia też.
1: Ale to chyba, to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów. Mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
0: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
2: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
0: No dzięki bardzo.
3: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
2: Całe życie sobie można ułożyć.
3: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze
0: pozdrawiam.
2: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
3: O, tak chrupie.
0: Dokładnie.
1: Co popsułeś, Wiktor?
3: Co popsułeś tam?
2: Złapałem radio za kolano.
3: O nie, już po nas!

0: Właśnie.
1: Ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
0: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
1: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankę zwrócił do studia.
0: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie, czy on już jest oficjalnie kliknięty.
2: Tak. Ale to dla kogo? Dla nas?
1: Dla Polski. Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
1: Tak. Jaki? Nie uwierzysz. Mhm. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
2: Super.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: No, a dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
22: Wyszyńskiego, okolice Suchej, Podwala, patrzę tutaj z Leśnicy, też jedziecie, no już powoli zaczyna się robić większy ruch, ale takie regularne korki jeszcze nie są. Za korki rekompensata jest w postaci pogody. Dzisiaj do 23 stopni, słońce na przemian z chmurami i bez deszczu.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
20: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
0: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
18: Trudno nawiązywał relacje. No, był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
0: Mówiła Ewa Podgórska z kuratorium oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
23: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
24: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
25: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
26: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
0: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter Eski Grzegorz Mnich.
27: SK Wrocław News.
28: Kasia Pawlak, prokuratura, szpital i NFZ zajmują się sprawą śmierci 29-letniego Kacpra na Świdnickim Sorze. Mężczyzna chorował na cukrzycę i był dializowany. Rodzina zarzuca placówce brak odpowiedniej opieki, odesłanie go do domu w złym stanie i skierowanie na konsultację psychiatryczną zamiast na dializę. Nie chowaj roweru na jesień. Jutro, 1 października, rusza 9. edycja kampanii W kółko kręcę. Przez 2 miesiące wrocławianie będą zdobywać punkty za dojazdy rowerem do pracy, szkoły i na uczelnię. Przyjazdy rejestruje bezpłatna aplikacja. Są nagrody.
29: Jankes. Kama i Wiktor.
30: Radio SK.
1: Dzień dobry po siódmej.
31: Kim ja jestem?
1: Dzień
31: moment,
1: dobry.
31: Moment, kiedy szukamy odpowiedzi, kim jest Jankes. Na eskowym Instagramie przerobione twoje zdjęcie, a na Messengerze już mnóstwo fantastycznych podpowiedzi, które mam nadzieję, że wcale ci nie pomogą.
1: Już wiem, że nie jestem kryptowalutą, jestem śmieszny, tak? Bo się bardzo uśmiechacie.
32: Zawsze jesteś śmieszny, nawet jak nie jesteś, to jesteś.
1: Dawajcie podpowiedź.
33: Jankes, ludzie cię uwielbiają, bo każda tajemnica, która jest tobie powierzona, zostaje w twoim wnętrzu.
31: No, to prawda.
1: Że ja nie żyję.
31: Nie wydajesz. Nie wydajesz żadnych tajemnic.
1: Co to?
31: Eskowy Instagram polecamy, eskowy Messenger polecamy.
1: Czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam.
32: Kim
1: dzień dobry.
32: Kimbyś nie był, żyjesz w naszych sercach.

0: Jedynka Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Joshua Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radio SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: No, tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie. No. A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Kim jest Jankex?
1: Oho, oho, oho, kim ja jestem?
2: Oho. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
3: Wszędzie jesteśmy.
1: A, wszędzie jesteśmy, dobra odpowiedź.
4: No i zabieramy się za naszą zabawę. Kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na jaskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
5: Dawajcie, dawajcie, dawajcie, grillujcie mnie.
6: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
5: Gołąbek z czego?
1: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
5: Pieniądze to nie wszystko. A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
5: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
5: Pieniądze to nie wszystko, żyje w waszych sercach. Ja wszystko sobie notuję, żeby nie było.
4: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
7: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
5: Tajemnicę.
1: Kryjesz w sobie tajemnicę. Mm-hmm.
5: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
4: No słuchaj jeszcze podpowiedź, no to poproszę.
8: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
5: Także ja nie grałem, Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
5: Dobra.
4: Wrzucajcie podpowiedzi na eskowym messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie, jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankes cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Pokażcie mi to,
0: promocji
1: to
0: kolejna podpowiedź?
2: Chcesz, tak? Dawaj.
0: Masz coś? Dawaj. Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
3: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
4: Na sali?
0: Mhm. Tak? Może być. I ma to każdy mężczyzna. No chyba, że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może
1: ale
0: nie.
1: Ale jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
2: O, ale żeś mu powiedział!
5: No, a ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Jankes, Kama i Wiktor. Kosz?
2: Tak, Janki, masz kosza w domu?
1: No,
2: na sobie?
1: Na
2: masz
1: sali?
2: Kosza. Każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin
1: Prycki i kolejny. Ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama.
1: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
2: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
3: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
4: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
5: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
11: Jechałam wczoraj ulicą Kruczą i widziałam, jak tam kierowcy mają problemy z ulicą Gajowicką, która jest w tej chwili w remoncie. Będzie tam nowy asfalt zamiast kostki, drogi rowerowe. Musimy trochę przeczekać. Dzisiaj do 23 stopni maksymalnie, słońce na przemian z chmurami, bez deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
9: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
9: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
13: SK Sport News.
12: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
9: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes!
15: Kama!
16: I Wiktor!
17: W Radiu SK!
18: Oho!
19: Zgaduj, zgadula.
18: Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
20: To do lekarza z tym.
18: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
19: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
21: Cześć SK, cześć Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
19: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
20: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
19: ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
18: Nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: jest Jankex.
1: Ale się miota.
2: Zaczynam się bać, że się nie uda.
3: Janki jest absolutnie przerażony.
2: Czy można się
3: za to przebrać? Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
2: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmylacie.
3: My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej!
2: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
3: Tak.
1: W trakcie możesz rozmawiać.
4: Daj mu rebus.
3: Posłuchaj kolejnych podpowiedzi.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: Dobrze, przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
2: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
6: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo.
3: To jest super podpowiedź.
1: Albo.
6: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
3: Tak! Tak!
1: Oraz.
2: Ale w sensie,
6: Jankes,
2: co na sali.
6: W październiku cię odkryjemy.
3: No.
2: Jezusiu, ludzie,
3: nie wiem. Kozioł jest przyjacielem. Nie, no bo
2: ale co ma. Przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
2: No nie wiem, dopiero wcześniej.
4: Mikołaj też chodził na WF.
3: Patrząc po brzuszku, chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
7: Cześć, Jankes. Jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
3: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
2: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
3: Na ziemniaczki.
2: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być na ziemniaczki?
3: Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. No, prościej być nie może.
2: No? Tak, czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
3: No szczelaj już.
2: Żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
2: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
4: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
3: Tak.
2: I to jest potrzebne po WF-ie. Jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
3: Ryżu.
2: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
2: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
5: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
2: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
3: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
2: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jakie mam się w tym odnaleźć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
2: Dużo ryżu.
3: Nie jesteś dużo.
2: Niedużo. Mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
2: Ugotowanego ryżu.
1: Robimy odloty, wrócimy z tym.
2: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa Lipowa 2. Okna na już.
12: Po raz piąty, po raz szósty!
13: Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz, 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
20: Nie, a powinno?
19: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
20: I możesz z nich korzystać?
19: Jasne, w każdej chwili.
20: To i ja się zapiszę.
19: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
21: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
22: I po reklamie.

0: zobaczycie, na pewno nosem i powrzodnie podpowie teraz.
1: No, na pewno.
0: Podczas kręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: Tak, to dzisiaj w radiu zobaczcie nowego nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca
3: w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
5: Tak, dzień dobry.
6: Pielęgniarka, asystentka Drugiej Wiśni Wioleta. Proszę pani, telefonuję z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
5: Tak.
6: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
5: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o co pani
6: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
5: No tak.
6: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu.

0: i będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
1: A co ja mam spisać?
0: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
1: Aha, tak?
0: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
1: Ale dlaczego ja mam to pisać?
0: No bo mnie tego nie będzie. Rozumiem. Mnie już nie będzie.
1: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
0: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania, żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
1: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie? No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
0: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
2: Czela zostałaś wkręcona w radioeska.
1: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
3: Nosel wkręca w radioeska.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Jankes, nasza zabawa? Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż... No właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje, ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No,
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś wór.
2: Właśnie.
1: Worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co, Worek? No. Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła, co?
2: Słuchaj,
1: nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego? Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przeloty, to była i worek na buty, to
0: i jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić, ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas. Worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
16: Oj, troszkę postoicie na Milenijnym w stronę Popowickiej. To samo jest na Piłsudskiego do Podwala, do Jana Pawła II. W centrum też jak zwykle jest ciasno. Poranek mamy jesienny chłodny, temperatura po południu będzie letnia. Termometry pokażą 23 stopnie.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
14: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
18: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
17: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki z garażami, przejścia podziemne, tunele i stacje metra.
19: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
17: Mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Wszystkie punkty zostaną specjalnie oznakowane niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. A Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, to efekt zmian kulturowych.
20: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
17: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
0: SK Wrocław. News.
16: Kasia Pawlak, rekordowe zadłużenie młodych Dolnoślązaków. W ciągu ostatnich 3 lat zaległości osób w wieku od 18 do 26 lat wzrosły z 280 milionów prawie do miliarda.
2: Oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lat.
16: Mówi Andrzej Kulik z KRD. Rekordzista na Dolnym Śląsku będzie musiał oddać 430 tysięcy złotych. Dziś do kin wchodzi nowa ekranizacja lalki Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film ma też wrocławski akcent. Zdjęcia powstawały między innymi na Partynicach.
0: Jankes,
12: i Wiktor.
21: Mój synek do mnie zadzwonił przed chwilą, mój synek Kubuś, powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
22: Tak jest, to
21: i powiedz wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną i on gra dobrze w piłkę nożną rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
22: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
23: Nie, no ale poczekaj. Okay, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień się.
22: Ale wybrnęła.
21: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej.
22: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie mówi, że nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę i liceum.
2: Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
0: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam
0: mapie.
1: Niestety też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kraj kurczy. Się skurczył.
2: Ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: 19
1: minut po godzinie 8. TikTok, to jest dobra godzina na prezenty.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
3: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
3: Kamilu. My już poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
1: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
3: Przepraszam, a pan masował kogoś znanego?
4: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
5: Okej, a tam nie ma takiej tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
1: Żadna taka... Tajemnica masażysty.
5: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
4: Jest fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba z pani Agnieszki spytać, jak było.
3: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
1: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
5: Masaż relaksacyjny,
1: to robisz
5: bardzo
1: w pracy,
5: dobrze.
1: Tym się zajmujesz zawodowo.
3: A jak ty się czujesz po pracy?
4: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
1: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
4: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
3: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
4: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
5: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
4: Zobaczymy, co będzie.
3: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
4: Bardzo dobrze.
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
5: Tam czekamy na was, na ice.pl.

0: powoduje wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
4: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
16: Ten szybki remont na Pomorskiej, bo zapadła tam się kostka, przypomnijmy, ma potrwać do 23 października, tak żeby przed 1 listopada tramwaje już wróciły na swoje trasy. Środa we Wrocławiu ładna i ciepła, do 23 stopni maksymalnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
14: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 8.30 to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
18: Jankes,
19: Gama
3: i Wiktor.
13: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół. Dzisiaj środa, 30 września, 31 minut po 8.
4: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
5: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
9: Tak jest.
5: W strefie.
9: Tak jest.
5: W strefie
9: szybko.
2: Z perfumami.
5: Dokładnie.
9: Strefa szybko słowa. Nie wolno słowa, tylko szybko
4: schnąca
9: słowa.
4: Schnąca chyba, wiesz?
9: Ale kupować wolno czy nie wolno?
5: Szybko!

0: Patrycja nas pozdrawia z łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, nie, że to są dron. Takie kulki ropopochodne.
1: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
3: kulki ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn.
4: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
5: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
6: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
7: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
8: Słuchaj nas od rana.
9: I leci z SK-ą w nieznane!
10: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawnie Zdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Szczawnie Zdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
9: I po reklamie.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: A.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
1: S-godziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Dyrektorujcie.

0: Tutaj Jacka Środa, wpół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Co? Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że Jacka tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia Jacka.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Ceramikę Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
16: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
17: Jeszcze trochę i rozładuje się ten poranny komunikacyjny szczyt. Sprawdzałam też wczoraj, jak się jeździ na Traugutta po oddaniu już teraz torowiska. Tramwaje mogą tamtędy przyjeżdżać. Kierowcy mają zwężenia, ale jedzie się. Środa ciepła do 23 stopni, sporo słońca.
16: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
15: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator Flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
18: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
19: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń Kancelaria Prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
18: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
20: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
18: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów.
21: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
18: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.00.
12: SK Wrocław.
17: Kasia Pawlak, 500 000 złotych stracił mieszkaniec Wrocławia wraz z żoną, którzy uwierzyli fałszywym doradcom finansowym. Oszuści nakłonili do przekazania oszczędności oraz zaciągnięcia kredytów. Policja apeluje, rozmawiajmy z bliskimi o metodach działania oszustów. Wrocław spaceruje z okazji Święta Niepodległości, a do Jeleniej Góry wraca Bieg Niepodległości.
14: W formule nocnej ze startem na placu ratuszowym.
17: Mówi organizator imprezy Maciej Grabek, czekają starty na 5 i 10 kilometrów, trwają zapisy na Superbieg.
22: 9:03. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko w poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: September i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak co dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych, na EUSIS 2026. Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaauto.pl.
10: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
15: I po reklamie.

0: No właśnie, drodzy, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiły się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Eskary, dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
7: Kto tu rządzi?
8: Oczywiście, że koty!
7: 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
10: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprocznej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl. To będzie ostatnia reklama.
11: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
12: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
12: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
13: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
12: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
13: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
12: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
14: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
21: Zaczynamy od utrudnień. Pomiędzy Robotniczą a Nabycińską są utrudnienia związane z naprawą magistrali wodociągowej. Ruch w kierunku Braniborskiej wyłącznie jednym pasem. Dzisiaj ciepło do 23 stopni, mało chmur, dużo słońca.
20: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
19: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
14: 10 na zegarach to SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News z tymi ustaleniami. Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
18: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
14: Niebezpieczny incydent. W powietrzu samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim. W rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy ruszają właśnie ćwiczenia służb.
22: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
14: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
23: SK Wrocław. Sport.
21: Kasia Pawlak, będą jechać po zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim. Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Press Grupą Toruń w rewanżowym spotkaniu finału PG Ekstraligi w niedzielę wieczorem. A koszykarze Śląska Wrocław zaczynają sezon. Dzisiaj zagrają w Eurocupie. W pierwszym meczu rozgrywek Pucharu Europy wrocławianie podejmą czarnogórski zespół Budućność z Podgorica. Początek o godzinie 19 w hali Orbita. Legenda Śląska Maciej Zieliński wraca na trybuny podczas meczów koszykarskiego Śląska Wrocław. Dzisiaj pojawi się w Orbicie, by wspierać wrocławian.
0: 2 minuty po godzinie 10:00. Zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gifts for Money. A propos, ostatni dzień lata to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci, dlatego że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
6: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawniezdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4D w Szczawniezdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11 wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze, trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
8: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe. Do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 7 salonów we Wrocławiu. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
5: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tata chce schudnąć.
16: Mama chce mieć więcej energii.
17: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
15: Zróbcie to razem.
16: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
15: Umów się na dietmyślnikmed.pro.
18: I po reklamie.

0: Nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha, Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło Ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło Ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
7: Spotkajmy się w Biedrze.
9: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
10: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Canal Plus.
17: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
20: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
0: Dziś przyjemne oblicze jesieni, czyli słońce na przemian z chmurami, bez opadów oczywiście i to do końca tygodnia. Temperatura dzisiaj urośnie we Wrocławiu do 23 stopni. Na AOW będą się dzisiaj pojawiać co jakiś czas drogowcy. Uważajcie na zwężenia.
20: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
19: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
18: 11 to są newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłyston.
21: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
18: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z Podorysów.
22: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
18: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
23: SK Wrocław. Na czasie.
0: Kasia Pawlak. Dzisiaj do kin wchodzi lalka Macieja Kawalskiego. Nowa ekranizacja powieści Prusa ma też wrocławski akcent. Uwaga, zdjęcia realizowano m.in. na Partynicach i w okolicach Uniwersytetu Wrocławskiego. A jutro rusza 9. edycja kampanii W kółko kręcę, zachęcająca do regularnych dojazdów rowerem do pracy, szkoły i na uczelnie na przykład. W niedzielę z kolei jazda w lewo, czyli żużel i walka o finał PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław zmierzy się z Toruniem. Trzymamy mocno kciuki.
24: Różowy szum. To jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w Esce już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
3: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: I po reklamie.

0: Znaj lubię ten numer Stromae. A Laurent Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest i ona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: Ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Odkryj świat Hedray. Tak, to ta marka od styczkowskiej. Hedray to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedray jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedray również na hedray.com.
8: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Święto designu we Wrocławiu. Targi rzeczy ładnych w hali stulecia. Aż 300 wystawców z całej Polski. Nowe marki, premiery i tysiące ładnych rzeczy. TRE Wrocław. Już 3 i 4 października. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
11: I po reklamie.
12: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie
2: włączyłam. Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że się wzruszam.
0: I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak, wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka, a jedzenie, dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest dzień chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że dzień chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety. Ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami. Gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Eska właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Tata chce schudnąć.
8: Mama chce mieć więcej energii.
9: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
7: Zróbcie to razem.
8: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
7: Umów się na diet-med.pro.
10: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
11: Szukasz pracy? Myślisz o zmianie? Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Dołącz do zespołu Fortaco i odbierz premię powitalną. Jesteśmy firmą produkcyjną w centrum Wrocławia. Fortaco zatrudnia na umowę o pracę i zawsze płaci na czas. Fortaco oferuje opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków i karnety sportowe. Chcesz pracować jako spawacz, operator, lakiernik, śruciarz? Czekamy na Ciebie! Wyślij CV na adres pracujmałpafortaco.pl i odwiedź nas na Facebooku. Warto pracować w Fortaco!
12: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
14: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar. www.milomar.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
22: Ten szybki remont na Pomorskiej, bo zapadła tam się kostka, przypomnijmy, ma potrwać do 23 października, tak żeby przed 1 listopada tramwaje już wróciły na swoje trasy. Środa we Wrocławiu ładna i ciepła do 23 stopni maksymalnie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
1: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
0: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
2: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
0: Tłumaczy Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
19: SK Wrocław na czasie.
22: Kasia Pawlak, przed nami weekend pełen wydarzeń. W sobotę na przykład ATB, legenda muzyki elektronicznej, wystąpi w hali przy Rakietowej. Do 25 października możecie oglądać wystawę zdjęć Marilyn Monroe w Krupa Art Foundation na wrocławskim rynku. To jest część zdjęć, które dawno temu Wrocław kupił i przechowuje w hali stulecia, więc teraz jest możliwość zobaczenia. W kinach rezerwacje już są porobione na dzisiaj. Premiera Lalki Prusa, a my możemy sprawdzić, jak wygląda Wrocław na dużym ekranie. Są tam m.in. partynice.
23: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz. 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
11: I po reklamie.

SC. W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast and Core, i pojawiły się cztery numery i pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: Magiczny wokal Sophie Ellis Baxter na antenie Radia Ska. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczne, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Baxter, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia. Muzyka na żywo to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu Ska za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
12: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
13: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
12: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
13: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. akademiata.pl.
14: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
15: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
16: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
17: Na Dzień Chłopaka dla moich chłopców mam prawdziwego asa w rękawie. Kartę podarunkową do Centrum Handlowego Marino. To prezent, który ucieszy i zawsze jest trafiony. Karty podarunkowe do kupienia w Marino przy Paprotnej 7 we Wrocławiu lub do wygrania w konkursie na www.wrocławskidzieńchłopaka.sk.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Hity na czasie.

0: muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beerwesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
14: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
13: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
14: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
13: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
15: Najnowsze newsy zawsze na SK.pl.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
20: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
19: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
21: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
22: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
23: Uważajcie, kierowcy wjeżdżając na AOW od strony Warszawy w kierunku Kudowy za węzłem Wrocław Psiepole, roboty drogowe, no i przez to krokuje nam się lekko tutaj ta część autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na termometrach dzisiaj do 23 stopni, sporo słońca póki co, później więcej chmur.
22: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
15: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
2: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
0: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
7: Szczery, żeby nie oszukiwał. Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
0: No, usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
21: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
24: Eska Wrocław. Na czasie.
23: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w tę niedzielę mocno trzeba będzie trzymać kciuki za żużlowców Sparty Wrocław, którzy mierzyć będą się w rewanżowym spotkaniu finału play-off PGE Ekstraligi. W niedzielę na Olimpijskim o 19.30 rozpocznie się spotkanie z Presem Toruń. 20 punktów do nadrobienia, więc mocno kciuki trzeba będzie trzymać. A zanim niedziela, no to kina i premiery. Od dzisiaj można zobaczyć nową wersję ekranizacji Lalki, dobrze znanej powieści, lektury, także szczegółów i konkretnych godzin seansów szukajcie na stronach kin.
21: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No, tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z SK na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w SC, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Szczawnie Zdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Szczawnie Zdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No a wiadomo, że tak jakby prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów, ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: I po reklamie.

0: świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż po godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wiosce.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent

0: Za drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Reklama.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować, czas docenić.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Stoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
11: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
18: Uwaga, kierowcy, na stłuczkę na ostatnim groszu w kierunku Gądowianki. Lekko nam się przytyka przez tą milenijną. Uważajcie też na skrzyżowanie Halera Powstańców Śląskich, Aleja Wiśniowa. Naprawdę długie korki. Do 23 stopni dzisiaj maksymalnie. Popołudnie raczej z większą dawką chmur, ale bez opadów.
17: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
19: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
20: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
15: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i m.in. lokalizacji.
21: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
15: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
22: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
15: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
23: SK Wrocław. Na czasie.
18: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Czy mamy tu jakichś miłośników muzyki elektronicznej, ale tej takiej klasycznej, nawet można by było powiedzieć, że kultowej i legendarnej? No to gratka dla Was w ten weekend we Wrocławiu. Dwa dni, dwie naprawdę wielkie ikony techno przyjadą do Wrocławia. ATB w sobotę wystąpi w Terminal Event Center. Za to następnego dnia usłyszymy Schillera, którego na pewno kojarzycie z takiego utworu jak I Feel You. To w niedzielę w Centrum Koncertowym A2. Szczegółów szukajcie w sieci.
24: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Ocean Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w SC. Już grają Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Liwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK i się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia karę nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
8: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: I po reklamie.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem za chwilę w Radio SH, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na SK.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od czwartego miesiąca życia. Doskonalimy

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
5: Tata chce schudnąć.
6: Mama chce mieć więcej energii.
7: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
5: Zróbcie to razem.
6: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
5: Umów się na diet-med.pro.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
13: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Temper City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie? Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwa, przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć!
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 zł.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
4: Szukasz pracy? Myślisz o zmianie? Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Dołącz do zespołu Fortaco i odbierz premię powitalną. Jesteśmy firmą produkcyjną w centrum Wrocławia. Fortaco zatrudnia na umowę o pracę i zawsze płaci na czas. Fortaco oferuje opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków i karnety sportowe. Chcesz pracować jako spawacz, operator, lakiernik, śruciarz? Czekamy na Ciebie! Wyślij CV na adres pracujmałpafortaco.pl i odwiedź nas na Facebooku. Warto pracować w Fortaco!
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
7: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
8: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
7: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
8: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
7: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
9: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
18: Coraz większe utrudnienia tworzą się na ulicach Wrocławia. Stoi Klecińska do Fatu, Most Milenijny, stoi skrzyżowanie Powstańców Śląskich, Aleja Halera i Aleja Wiśniowa. Także cierpliwości kierowcy. Prognozy pogody niezmiennie mówią, że ciepło dzisiaj, jutro jeszcze 23-4 stopnie też będą, ale już nieco więcej chmur.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
16: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
20: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
19: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
21: Dywersje, sabotaże, dlatego
14: ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli jest tak ważne w dzisiejszych czasach.
19: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
21: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
19: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
22: SK Wrocław News.
18: Krzysiek Staszkiewicz, ojciec zmarłego 29-letniego Kacpra Zmilikowicz, był dzisiaj w prokuraturze w Świdnicy. Opowiedział śledczym, co działo się z jego synem na szpitalnym oddziale ratunkowym. Kacper po reanimacji został tego samego dnia odesłany do domu, kilka dni później zmarł.
23: Dzisiaj, idąc do prokuratury, oficjalnie złożyłem zawiadomienie o przestępstwie i pan prokurator z urzędu mnie przyjął i przesłuchał.
18: Mówi Sylwester Budki, ojciec Kacpra. W marcu 2025 roku w tym samym szpitalu zmarła 30-letnia Patrycja. Godzinami czekała na transport do innej placówki.
22: Słońca i koroście.
24: Czyli SK.
22: W radiu SK.
25: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
18: dzień
25: to tak.
18: Sigmy.
25: Dzień Sigmy. Tak, to wtedy proszę nam...
18: Dostałeś coś? Jakieś życzenia? Cokolwiek? Nikt cię nie zająknął.
25: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony śmieci, do śmieci. Ja też, tak. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
18: No.
25: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
18: No to poproszę Margaret.
25: Proszę bardzo.

0: Ruch, Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żeby sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I ty teraz pójdę do więzienia, czy co?
0: Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Titanium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Czyli nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne, czekamy
1: raczej
0: na Wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na Wasze pomysły, eskowy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe. Do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 7 salonów we Wrocławiu. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego.
7: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
11: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje, bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy, dlatego. Mm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mm-hmm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał...
1: Kurczę, to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
12: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: mieszkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
7: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Za chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
9: Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz

0: akordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama. Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
12: Spory ruch na ulicach Wrocławia. Stoimy w standardowych miejscach. Najdłuższe korki w tej chwili Halera do Powstańców Śląskich i Aleja Wiśniowa zresztą też, także cierpliwości kierowcy podobnie w centrum. 23 dzisiaj, 23 także jutro. Bardzo podobna pogoda czeka nas do końca tego tygodnia.
11: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
10: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
14: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
13: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
15: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
13: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
16: SK Wrocław. Sport.
12: Krzysiek. Daszkiewicz cały czas mają nadzieję, że uda mu się wystartować w rewanżu, powiedział nam dzisiaj bardzo optymistycznie kontuzjowany Bartek Kowalski, zawodnik Sparty Wrocław. Już w niedzielę na olimpijskim drugi mecz finału PGE Ekstraligi z Presem Toruń.
9: Nie składamy broni, wiem, że podejście mamy całą drużyną bardzo dobre, nie jakieś, które zbudowało jakąś taką niezdrową presję, bo tego też nie ma, tylko raczej też wszystkie ręce na pokład i jeszcze liczymy na to, że uda nam się to odrobić.
12: Cały wywiad z Bartkiem jeszcze dzisiaj znajdziecie w socialach SK Wrocław News.
16: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
17: Zagramy w Państwa miasta.
18: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
17: Tak. No i zapraszamy Was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy Wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
18: I jak co?
17: Na przykład...
18: Jak imbecyl. Czy nie?
17: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
18: No to jak indyk.
17: Coś pięknego na I. No.
18: Indoor.
17: Izabela Łęcka.
18: Outdoor.
17: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj,
0: remix.
1: Niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, Macie.
1: Zagadałeś
0: remix.
1: Mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, nie, już.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
3: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
3: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
3: Piwo.
1: Okej, króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
4: Cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
4: Nie.
1: Okej, okay, rozumiemy.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, wiemy.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
3: Idę na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
4: Zapałość.
0: jeden. Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
3: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
4: Inwigilacja.
1: Dobrze, dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz i możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
4: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co lubicie.
3: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa.
0: A, buziaki.
4: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu. Aha. I ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzzers Waits, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To coś jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też,
0: no.
1: Też, też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: O nie, spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
13: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
12: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
13: Dokładnie. Nie czekaj, rekrutacja trwa. akademiata.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
20: Nie, a powinnam?
21: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
20: I możesz z nich korzystać?
21: Jasne, w każdej chwili.
20: To i ja się zapiszę.
21: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
22: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
23: I po reklamie.
24: SK.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milich ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, aha, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milich puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale Komenda Rejonowa Policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, aha, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Arek Milich nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nie trafia.

0: RFX Love, lub Trisha McNeil w Radiu SK. Za 20 minut godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim?
3: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie?
4: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
9: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
15: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
25: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Sztawnie Zdroju i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 3 października minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo przy ulicy Szczawieńskiej 4B w Sztawnie Zdroju. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
28: I po reklamie.
2: SK. SK.
29: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skąd

0: zakupie dwóch deserów Fantazja, trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.

0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
4: Po raz piąty, po raz szósty! Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz! 30% mniej kasy zostawiasz! Smakuj i płać mniej! Na pizzastation.pl.
5: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz tę muzykę? Serdziugas dojrzewa właśnie przy jej akompaniamencie. Dojrzewa nawet do 36 miesięcy. Przy symfoniach Ogińskiego i Ciurlionisa. Powoli, cierpliwie, aż w środku pojawiają się kryształki wapnia. Te, które chrupią i są oznaką najwyższej jakości. 4 stopnie dojrzałości sera oraz krystalicznie czysty skład. Dziugas. Czas skosztować. Czas docenić.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
11: Cały czas ciasno jeszcze w centrum Wrocławia, na śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, a OW też się przytyka na węźle Wrocław-Psiepole przez remonty w kierunku Kudowy. Uważajcie, no i też A4 stoi między Kątami a Pietrzykowicami w kierunku Wrocławia. 23 stopnie jutro, bardzo podobna pogoda do dzisiejszej.
10: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
9: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
13: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
12: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
14: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
12: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
15: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
12: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
16: SK Wrocław News.
11: Krzysiek Staszkiewicz, policjant, wybił szybę, by dostać się do 32-latki. To na wrocławskich Swojczycach. Dzielnicowy podczas patrolu dostrzegł samochód. Poza jezdnią w środku znajdowała się kobieta, która straciła przytomność i dostała drgawek. Policjant nie zastanawiał się i wybił szybę, by wyciągnąć kobietę. Więcej piszemy na sk.pl. Przypomnijmy, od jutra rozszerza się strefa płatnego parkowania na wrocławskich Krzykach. Za postój zapłacimy na ulicach Zielińskiego, Gwieździstej czy Wielkiej. Miasto zrezygnowało z prowadzenia opłat na ulicach sąsiadujących z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii.
17: Sońca i Koroście,
18: czyli SK w Radiu SK.
8: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
17: Dobra. Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
8: O, tu mam przysmak.
17: O, jest przysmak.
8: Okej, okay, uwaga, uwaga, nucę.
17: No. Cieszę się na przysmak.
8: No.
17: Heaven is a place on earth.
8: All right!

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź. Aha. Otóż nie, nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: Neptunika i What If. 17:17 na zegarze Radia SK. Środa, 30 września. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny,
1: nie,
0: tak?
1: Nie to. Tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: Sofia. Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sanita Karościel, czyli SK.
1: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20:00 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
2: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj
1: ale bardzo nas
2: podawał,
1: cieszy uwagi. Twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
2: tak,
1: właśnie
2: pokornie,
1: od kawusi.
2: Wiesz, pokornie, pokornie.
1: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
2: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz, od rana latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
1: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
0: czy
1: to już się
0: Jeremi ma żonę Staff Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
1: No to już jest sprawa dziewczyn seski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
0: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
2: Dzięki panowie, i dla
0: skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Baby One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani jak w Las Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
7: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i Jayku z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i Jayku przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele. Odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i Jayku w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
8: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Twój własny kont. Twoje zasady. Sprawdź nowy kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. Brak prowizji za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. Marża 1,7%. RRSO 5,7%.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie,
13: bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku,
0: który... Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Wiesz co, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Tata chce schudnąć.
3: Mama chce mieć więcej energii.
4: Dziecko potrzebuje dobrych nawyków.
2: Zróbcie to razem.
3: DietMed Pro to kompleksowa opieka dietetyczna i treningowa dla dorosłych i dzieci z analizą składu ciała InBody.
2: Umów się na diet-med.pro.
5: Powrót z wakacji? Skorzystaj z rabatu do 40% na szkła okularowe, do komputera, za kierownicę i na co dzień. W pracowniach optycznych wybierzemy okulary dopasowane do Twoich potrzeb i codziennych aktywności. Już 7 salonów we Wrocławiu. Sprawdź lokalizację na www.pracownieoptyczne.pl i umów się już dziś. Pracownie optyczne. Widzimy Twoje potrzeby. Oferta dla każdego. Tadeusz i Mateusz Mucha zapraszają już w ten weekend od godziny 12 do Ostoi Milicz na odłowy pokazowe i smażenie świeżej rybki. W sobotę obchody 25-lecia współpracy Milicza z miastem Lord w Niemczech, a w niedzielę występy Pawła Gałeckiego oraz Kordiana. Imprezę poprowadzi DJ Rusty. Do zobaczenia w Miliczu przy ulicy Grzybowej.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Styczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w trzech lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
9: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bocharo zmienił adres. Odpalaj

0: 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, www.milomar.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer maszyn rolniczych Massey Ferguson, Amazone, Maschio Gaspardo.
9: Cały czas ciasno jeszcze na ulicach Wrocławia, cierpliwości w szczególności na śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia. Most Milenijny stoi, Klecińska stoi od Fatu w kierunku właśnie Milenijnego. Też przytyka się Aleja Wiśniowa w obu kierunkach, także swoje odstoimy. Jutro podobna pogoda do dzisiaj, choć mniej słońca, zobaczymy.
8: Sponsorem programu jest właściciel Agropol Jarych, dealer Massey Ferguson.
7: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni Milomar, oferujący płyty i blaty firmy Eger. www.milomar.pl.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
6: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
10: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
11: SK Wrocław News.
9: Krzysiek Staszkiewicz. Sprawa śmierci pacjenta szpitala Latawiec trafiła na trwającą właśnie sesję Rady Powiatu Świdnickiego. 29-letni Kacper z Milikowic po reanimacji został odesłany z SOR-u do domu. Kilka dni później zmarł w szpitalu. Od dziś trwa w tej sprawie śledztwo. Radni zapowiadają kolejny krok.
12: Sesję nadzwyczajną związaną ze służbą zdrowia. I mówimy tu o szpitalu Latawiec i o pogotowiu.
9: Mówi Roman Etel, przewodniczący klubu PiS w Radzie Powiatu. Na obrady przyszedł też ojciec Kacpra. Pytał, czy dyrektor placówki nie powinien zostać odwołany.
11: Impreza.
13: W Radiu SK, i mam nadzieję wszędzie, wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. Początek Prima Ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

tanecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18:00 Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil między innymi Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście chat GPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: to słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek. Słuchajcie, jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messengerze Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
8: Chcesz mieć okna już dziś? W składokien.pl znajdziesz szeroki wybór okien PCV i aluminiowych dostępnych od ręki w magazynie. Potrzebujesz okien na wymiar? Zrealizujemy każde zlecenie błyskawicznie. Wejdź na składokien.pl i zamów okna z szybką dostawą i montażem. Składokien.pl. Borowa, Lipowa 2. Okna na już.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Szukasz pracy? Myślisz o zmianie? Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Dołącz do zespołu Fortaco i odbierz premię powitalną. Jesteśmy firmą produkcyjną w centrum Wrocławia. Fortaco zatrudnia na umowę o pracę i zawsze płaci na czas. Fortaco oferuje opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków i karnety sportowe. Chcesz pracować jako spawacz, operator, lakiernik, śruciarz? Czekamy na Ciebie! Wyślij CV na adres pracujmałpafortaco.pl i odwiedź nas na Facebooku. Warto pracować w Fortaco!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa, Myślnik 2.
14: I po reklamie.

0: nowością od Stanach. Zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpachlować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: O nie! Spóźniłem się na rekrutację na studia. I co teraz?
11: Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Wydział Wrocławska Akademia Biznesu rekrutacja nadal.

0: Sale trwa. Możesz wybrać architekturę, architekturę wnętrz, informatykę, logistykę, sprzedaż i marketing, turystykę i rekreację lub zarządzanie. Sprawdź szczegóły i zapisz się już dziś na akademiata.pl.
1: Czyli jeszcze tej jesieni będę mógł zacząć studia?
0: Dokładnie. Nie czekaj. Rekrutacja trwa. akademiata.pl.
2: Halo Wrocław. Nie jedź na pamięć. Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: Mieszkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
2: Odkryj świat Hedrej. Tak, to ta marka od Steczkowskiej. Hedrej to zaawansowana pielęgnacja twarzy, ciała i włosów. Wysokie stężenie składników aktywnych, dopracowane formuły i bogate składy. A teraz także nowość. Pielęgnujące błyszczyki do ust, pełne pięknego lustrzanego blasku. Hedrej jest już we Wrocławiu. Odwiedź nas w 3 lokalizacjach. W Galerii Dominikańskiej, Magnolia Park oraz Wrocławii. Pielęgnacja, która działa. Zapachy, które intrygują. Prezenty, które zaskakują. Odkryj Hedrej również na hedrej.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
5: I po reklamie.
6: Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w tę niedzielę mocno trzeba będzie trzymać kciuki za żużlowców Sparty Wrocław, którzy mierzyć będą się w rewanżowym spotkaniu finału play-off PGE Ekstraligi. W niedzielę na Olimpijskim o 19.30 rozpocznie się spotkanie z Presem Toruń. A zanim niedziela, no to kina i premiery. Od dzisiaj można zobaczyć nową wersję ekranizacji Lalki, dobrze znanej powieści. Także szczegółów i konkretnych godzin seansów szukajcie na stronach kin.
8: Muzyką się żyje.
9: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5 urodzinach Dobhouse. No i tu pytanie, kto z Was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. 5 urodziny Dobhouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla Was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to Wy musicie tam być. Czekam na Wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści Wam nową piosenkę.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
9: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobie Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gips i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie. Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie!

0: Słuchajcie, Radio SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagram. Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Hanczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie. No i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce. Ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. Proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Kąpiel w Odrze? Kranówka prosto z kranu? A co z Wrocławiem, kiedy przyjdzie kolejna ulewa albo susza? Zobacz, jak wiele w życiu miasta zaczyna się od wody. 13 i 14 października. Kongres Miasto, Woda, Jakość Życia we Wrocławiu. Udział bezpłatny. Zarejestruj się na watercity.com.pl.
10: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Marzysz o spacerze w deniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
6: Halo Wrocław! Nie jedź na pamięć! Salon Łazienek Bokaro zmienił adres. Od

0: mieszkanie z projektantem. Salon łazienek Bocaro, Awicenny 43. Bocaro. Teraz wszyscy tam kupują.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM we Wrocławiu. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domarze przy ulicy Braniborskiej. FDM.pl.
3: I po reklamie.

Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć od Bledki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Nowoczesne mieszkanie bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Inwestycja w formule spółdzielczej. Wykup możliwy już po 5 latach. Bez ukrytych kosztów, bez marży deweloperskiej. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na Aleja Platanowa, Myślnik 2.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Wałbrzych i okolice. Czas poznać samochody Omoda i JQ z bliska. Ultima Auto zaprasza do salonu i autoryzowanego serwisu Omoda i JQ przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Wałbrzychu. Na miejscu zobaczysz najnowsze modele, odkryjesz ich nowoczesne technologie i umówisz się na jazdę testową. A gdy przyjdzie czas na przegląd lub serwis, wszystko załatwisz pod tym samym adresem. Omoda i JQ w Ultima Auto Gałczyńskiego 4 w Wałbrzych. Przyjedź, sprawdź, wybierz swoje nowe auto.
7: Po raz piąty, po raz

0: szósty. Po raz szósty w Pizza Station zamawiasz. 30% mniej kasy zostawiasz. Smakuj i płać mniej na pizzastation.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października. To będzie ostatnia reklama.
5: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października koty przejmą pasaż grunwaldzki. W programie prezentacje najpiękniejszych ras, konkursy, spotkania z hodowcami oraz strefa adopcji. Pokaz kotów rasowych w pasażu grunwaldzkim. Będzie mrucząco! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: I po reklamie.
7: Wrocław na czasie.
8: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Czy mamy tu jakichś miłośników muzyki elektronicznej, ale tej takiej klasycznej, nawet można by było powiedzieć, że legendarnej? No to gratka dla Was w ten weekend we Wrocławiu. 2 dni, 2 naprawdę wielkie ikony techno przyjadą do Wrocławia. ATB w sobotę wystąpi w Terminal Event Center. Za to następnego dnia usłyszymy Schillera, którego na pewno kojarzycie z takiego utworu jak I Feel You. To w niedzielę w Centrum Koncertowym A2.
9: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania, Jeremi Sikorski.
10: Cześć wszystkim, hej.
9: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
10: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do Was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę Wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
9: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia Eska. Dobrze cię
2: zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak wracam, od której już minęło trochę czasu, były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak, właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru. Pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć tę piosenkę.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami.
2: Oj,
0: taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
0: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
2: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego nowego singla A Jak? Let's go!
1: Premiera

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20.30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Hala Świebocki. Bar and Food Court we Wrocławiu. www.halaświebocki.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie.

0: Teddy Swims, The Wimpresta w Radiu SK. Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302. Zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302. Halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas, uważam, bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony.
0: Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Pomocka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakichś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: To znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

Ha, ha, ha. Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To było We Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: 3, 17, 41...
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11...
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
17: O.
16: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
20: I po reklamie.
21: Wrocław na czasie.
22: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro, 1 października, co oznacza, że zaczyna się rok akademicki. Studenci wracają do Wrocławia.

I żeby ich powitać, Tor Wyścigów Konnych Bartynice jak co roku organizuje 10. dzień wyścigowy pod hasłem Student Day, czyli Dzień Studenta, żeby wszyscy mogli poznać właśnie tą tradycję wyścigów konnych. 8 gonitw na różnych dystansach płaskich. Szczegóły znajdziecie na stronie Bartynice.

0: RMFFK Wrocław. News.
1: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
1: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
1: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory, i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
1: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już, tak wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
1: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
1: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
1: O, coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
1: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
1: bardzo.
0: Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie Od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce.

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów Eski Wrocław. W tej porozmawiamy sobie trochę o czarnym sporcie, a więcej w materiale Sebastiana Kozala.
5: Kiedy to minęło, mówią kibice żużla na przełomie września i października, nie inaczej jest w tym roku. Sezon żużlowy powoli dobiega końca, ale jeszcze w najbliższą niedzielę przed nami wielkie emocje na Stadionie Olimpijskim. Rewanżowy mecz finałowy pomiędzy Betard Spartą Wrocław a drużyną KS Toruń. Ja nazywam się Sebastian Kozal, a w naszym studiu zawodnik U24 miejscowej Sparty Bartłomiej Kowalski. Cześć Bartek.
6: Witam wszystkich, z tej strony Bartek Kowalski.
5: Bartek, przede wszystkim na początek pytanie o twoje zdrowie, bo widzimy, że twój bark wciąż jest opatrzony. Jak ty w tym momencie się czujesz, jak przebiega twoja rehabilitacja? No i chyba najważniejsze pytanie, choć wydaje się, że odpowiedź na nie znamy. Czy w niedzielę będziemy widzieć ciebie na torze, czy niestety ten sezon dla ciebie dobiegł już końca?
6: Tak, właśnie mój stan na ten moment jest taki, jak widać, niestety, i bardzo nad tym ubolewam cały czas i nie mogę się do końca z tym pogodzić, że właśnie złapałem kontuzję przed najważniejszą częścią tego sezonu, przed playoffami, no i bardzo to dla mnie pechowe, robiłem wszystko, żeby jak najlepiej właśnie się do playoffów przygotować, taki był mój cel, gdzieś tam szukałem różnych sposobów, żeby to wykonać i stać się pewnym zawodnikiem, pewnym siebie i pewnym dla mojej drużyny. No i niestety po drodze do tego przydarzyła mi się bardzo pechowa kontuzja, która mnie tak naprawdę na ten moment z początku tych playoffów wykluczyła z jazdy, ponieważ nie byłem w stanie jechać. Natomiast cały czas mam nadzieję i cały czas robię wszystko razem ze sztabem medycznym jakby całej Sparty. Robię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić. I cały czas mamy nadzieję, że jeszcze uda mi się w tym rewanżu wystartować.
5: W takim razie trzymam kciuki, ale w poprzednich meczach i w tym w Lesznie i później w pierwszym finale w Toruniu byłeś obecny z drużyną w Parku Maszyn. Powiedz, jak to wygląda właśnie z perspektywy żużlowca, który nie może wystartować w zawodach, ale jest obecny w Parku Maszyn? Czy to jest tak, że jesteś tam po prostu jako ktoś z drużyny, może jako kibic, a może nie zupełnie, bo w trakcie równań toru na przykład obserwujesz, jak zmienia się tor i podpowiadasz, jak powinni dobrać przełożenia, żeby dostosować się po prostu do warunków na torze panujących.
6: Pierwszy raz w życiu też jestem w takiej sytuacji, gdzie kontuzja mnie tak naprawdę wyklucza z jakichś meczy i na pewno to też było dla mnie dosyć nowe doświadczenie, gdzie po prostu podczas kontuzji mogłem tylko i wyłącznie być w Parku Maszyn i wspierać resztę drużyny na tyle, ile mogłem. No na pewno dużo lepiej mi się spędza mecze z pozycji zawodnika i jakby walcząc o te punkty na torze. No ale tego nie mogłem zrobić, więc chciałem na pewno też być obecny z drużyną, ponieważ już też przez kilka sezonów wiele wspólnych super chwil i gorszych przeżywałem. Jakby czuję się tak mocno związany emocjonalnie w ogóle z całą Spartą i na pewno też po prostu całkowicie inaczej się spędza jako czynny zawodnik, a jako gdzieś tam taki, gdzie mogę tylko próbować wspierać i obserwować właśnie to, co się dzieje. I wielu rzeczy też się na meczu nie zauważa, tych, co się zauważa właśnie będąc obserwatorem.
5: Ta twoja nieobecność w drużynie to spore osłabienie. Twoja średnia 1,609 w tym sezonie. No i szczególnie dwa mecze na własnym torze. Z Motorem Lublin 11 punktów i z Toruniem w rundzie zasadniczej 10+3. No i właśnie ten wynik z Toruniem robi szczególne wrażenie. I teraz brakuje właśnie, będzie pewnie brakowało, jeśli nie wystartujesz, tych twoich punktów. No ale właśnie, jak oceniasz ten sezon w swoim wykonaniu, te mecze, które się odbyły, występy też w reprezentacji, chociażby w drużynowych mistrzostwach Europy? Jakbyś tak miał podsumować w kilku zdaniach ten sezon?
6: Ja już od dłuższego czasu borykam się z takim problemem, że na tych, szczególnie na tych wyjazdach po prostu no nie mogę coś z siebie wykrzesać tyle siły, żeby przywozić więcej punktów i żeby być no, dla drużyny jakby, żeby spełnić się tak w 100%, szczególnie na tych wyjazdach nie mogę. I do końca tego problemu też w tym roku nie udało mi się rozwiązać i też mi to cały czas siedzi w głowie. Natomiast w domu, w meczach domowych już troszkę poszłem krok do przodu na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, bo można powiedzieć wróciłem na taki swój poziom, którego też od siebie oczekuję. No natomiast no, z tymi wyjazdami sobie na pewno nie poradziłem. No, to pokazują liczby i doskonale mają średnie, jakby nawet rozdzielić mecze domowe od wyjazdowych. I z tego nie jestem zadowolony, natomiast zadowolony jestem na pewno z tego, że udało mi się tą średnią wrócić i zbliżyć się do średniej punktowej mojej sprzed 2 lat, bo w tamtym roku miałem dużo gorszy sezon, w tym roku z tą średnią się zbliżyłem do tej sprzed 2 lat. I już mam nadzieję, że na tym się zatrzymam i będę mógł tylko skupiać się, żeby ogólnie jeszcze stawać się lepszym zawodnikiem, opanować bardziej wyjazdy i utrzymać mecze domowe.
5: Zahaczając właśnie o te mecze wyjazdowe, bo to jest też bardzo ciekawa kwestia. Rokrocznie te mecze wyjazdowe, tak jak mówisz, one nie są najlepsze w swoim wykonaniu, ale jest wyjątek. Stadion, czy raczej tor w Gorzowie, na którym praktycznie co sezon osiągasz naprawdę bardzo dobre wyniki, więc te problemy na wyjazdach, one mogą wynikać z dopasowania sprzętu, jakby może podejścia mentalnego do tych spotkań, czy z czegoś zupełnie innego, czy może sam po prostu masz wiele pomysłów, z czego może to wynikać, ale nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie.
6: No właśnie nie ma tej konkretnej odpowiedzi na to pytanie, ja też no, nie mogę sobie na nie do końca odpowiedzieć, z czym dokładnie jest u mnie problem pod względami tych meczów wyjazdowych. Natomiast faktycznie to jest godne zauważenia, że jakby te mecze w Gorzowie są takim trochę wyjątkiem, bo w miarę dobrze mi tam zawsze szło. I sam nie wiem dlaczego, bo wiadomo, że tam jeszcze kilka lat temu był to dla mnie mecz taki troszkę inny niż wszystkie inne, ale na ten moment już od wielu meczy tam nie czuję tego, nie czuję, żeby to był jak specjalny wyjazd, a jednak tam jakoś sobie zawsze lepiej czy gorzej daję radę i nie wiem, z czego to wynika.
5: Wracając typowo do twojej osoby, urodziłeś się w Tarnowie, jesteś wychowankiem Akademii Janusza Kołodzieja. Od dobrych kilku sezonów jeździsz tutaj już wsparcie we Wrocławiu. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z żużlem? Kto był taką pierwszą osobą, która może zauważyła w tobie jakieś predyspozycje do uprawiania tego wyjątkowego sportu?
6: Dużą zasługę, że po prostu jeżdżę na żużlu i spełniłem swoje tak naprawdę najważniejsze marzenia, to dużą zasługę mają na pewno rodzice, bo gdzieś tam gdyby nie oni, to pewnie bym nie miał możliwości nawet spróbować, żeby zostać żużlowcem. Na pewno długo mi zajęło, żeby ich do tego przekonać, ale w końcu udało się, więc trafiłem właśnie pod oko Janusza Kołodzieja i trenera Janusza Akademii. No i też gdzieś tam na początku to było uznawane jakby małe za zabawę, ale później jak właśnie on był chyba taką pierwszą osobą doświadczoną, która powiedziała właśnie rodzicom, że może coś z tego być, ale po prostu warto spróbować. No i jak już te słowa od trenera Janusza padły, no to rodzice mocno też mi pomogli w tej drodze, żeby po prostu spróbować i zmierzyć się z tymi zawodami, zdać licencję i tak dalej.
5: I ta relacja z Januszem, który jeszcze jest czynnym zawodnikiem, można powiedzieć, że na przestrzeni twojej kariery wciąż jest utrzymywana, bo niejednokrotnie widzieliśmy Janusza w parku maszyn gdzieś tam obecnego przy tobie. Jak ważne są rady od właśnie takiego mentora i wciąż jeszcze jeżdżącego zawodnika? No bo wiadomo, że trener trenerem, ale jednak rady od jeżdżącego zawodnika, no to chyba szczególnie długo, dużo mogą pomagać, prawda?
6: Tak, na pewno bardzo dużo i na pewno też jestem zadowolony z tego, że ta relacja między nami, mimo już na tym etapie innych barw i tak dalej, że jest po prostu utrzymana przez tyle lat, bo tak naprawdę od małego dziecka, jakim byłem do teraz, tam relację mamy utrzymaną. No i też jeszcze mam dodatkowe takie szczęście, że wiadomo, Janusz Kowal jest z Tarnowa, ja tak samo jestem z Tarnowa i od dziecka był tak samo moim idolem i mam to szczęście, że udało mi się w ogóle poznać swojego idola, jeśli chodzi o sportowca, to po pierwsze. Po drugie, że udało mi się u niego jakby pod jego okiem zaczynać, uczyć się tego wszystkiego i że jeszcze właśnie mogę mieć z nim kontakt i na bieżąco jakieś tam rady otrzymywać też jako zawodnik już, więc naprawdę cieszę się, że tak to wszystko się wtedy toczyło.
5: Na stadionach żużlowych kibice, którzy są obecni na trybunach, bardzo często rozpoznają was, zawodników, po czymś wyjątkowym, albo po stylu jazdy, albo po czymś, co macie na sobie. Czy ty wiesz, z czego ty jesteś najbardziej rozpoznawalny na trybunach stadionów?
6: Tak nie rzuca mi się nic do głowy, ale ewentualnie, o czym mogę pomyśleć, to nie wiem, po rękawiczkach możliwe.
5: Dokładnie tak, o te rękawiczki mi chodziło. Są one jednymi z najbardziej rozpoznawalnych chyba w całym żużlu, nie tylko w polskiej lidze. Czy wiąże się z nimi jakaś specjalna historia, czy tak po prostu wpadło ci to do głowy, żeby się jakoś wyróżniać na tle innych zawodników i stąd te kolorowe rękawiczki?
6: No właśnie ta sytuacja z tymi rękawiczkami to wyszła naprawdę w 100% przypadkowo. Nie skupiałem się i nie szukałem na siłę czegoś, czym bym mógł się wyróżnić, tylko po prostu na rynek, z tego co mi się wydaje, weszła nowa firma. Zobaczyłem fajny wzór i po prostu sobie go kupiłem i później sam się zdziwiłem, że tam po kilku meczach, czy tam po kilku tygodniach wyszło, że przez te typowo przypadkowe rękawiczki jestem rozpoznawalny po tym elemencie. Także to totalny przypadek, ale w sumie fajnie, że tak wyszło.
5: Czasem te przypadki są właśnie przełomowymi jakimiś momentami w życiach ludzi. Wracając do drużyny, bo właśnie ten finałowy mecz wciąż przed wami w najbliższą niedzielę. No i ta strata się bardzo mocno rzuca w oczy, minus 20 punktów po pierwszym meczu w Toruniu. Oczywiście 15 biegów przed wami i wszystko jest możliwe, ale jak podchodzi się do takiego meczu, kiedy się wie, że już na starcie ta strata jest tak ogromna, no bo nie bójmy się powiedzieć, że jest ona rzeczywiście ogromna, patrząc też na potencjał waszych rywali. Czy to podejście jest takie jeszcze bardziej bojowe niż zazwyczaj, czy może właśnie tak jest taka trochę przygasła atmosfera, no bo wiadomo, że ta strata jest duża?
6: Właśnie ta strata jest najbardziej taka bolesna i którą też w głowie mam po prostu. I już no, w sumie od tamtego meczu, bo cały mecz naprawdę w Toruniu dobrze wyglądał, bo na pewno Toruń jest bardzo mocny u siebie i to wszystko dobrze wyglądało. Tej końcówki nieszczęsnej braku i faktycznie jest co odrabiać, ale na 100% jestem pewny, że po prostu nie składamy broni i to tu jakby mówię za całą drużynę. Ja też po prostu nie składamy broni, wiem, że podejście mamy całą drużyną bardzo dobre. Nie jakieś, które zbudowało jakąś taką niezdrową presję, bo tego też nie ma, tylko raczej, że tak mogę to nazwać, wszystkie ręce na pokład i jeszcze liczymy na to i wierzymy bardzo mocno, że uda nam się to odrobić, chociaż to jest bardzo duża strata, chociaż żużel jest tak nieprzewidywalnym sportem, że tak naprawdę nigdy do ostatniego biegu nie wiadomo, co może przynieść i na pewno jest to bardzo trudne i na pewno jest to możliwe, na pewno o to będziemy walczyć i nadzieję cały czas mamy.
5: Czy jest różnica, bo mówi się, że czasem ten pierwszy mecz finałowy, czy jedzie się u siebie, czy na wyjeździe, to ma to jakiś wpływ i czy rzeczywiście lepiej jechać pierwszy mecz u siebie i potem być w tej roli drużyny, która ucieka, niż goni, czy to nie ma znaczenia?
6: Sam nie wiem, bo właśnie ja też już nie wiem, jak jest lepiej. Na pewno wiem, że głosy w całym środowisku żużlowym są różne. Jedni uważają tak, drudzy uważają tak. A w naszym przypadku no to też mi ciężko się aktualnie do tego odnieść, jak jest lepiej. Ja myślę, że ja myślę, że chcąc walczyć o złoto, to raczej spada na drugorzędny plan, bo w każdym biegu, w każdym meczu trzeba dawać siebie naprawdę wszystko.
5: Jedyną różnicą pewnie jest to, że ewentualny sukces po drugim finale można od razu świętować z kibicami. Ostatnie pytanie z mojej strony o twoją przyszłość. Czy jednym z marzeń może być to, żeby kiedyś w jednej drużynie wystartować ze swoim bratem Radkiem, który też stawia pierwsze kroki w żużlu, bo tych klanów rodzinnych polskich żużel trochę już widział i czy taki klan Kowalskich gdzieś też w twojej głowie może się pojawiać?
6: No na pewno bym chciał z bratem kiedyś stworzyć jedną drużynę, więc to akurat to są różne takie sytuacje, które na to wpływają, że tego nie wiem, czy tak się zdarzy, czy się nie zdarzy, ale na pewno tak ogólnie to może być uznawane za moje marzenie i na pewno do tego będziemy dążyć, żebyśmy też byli takim klanem jak na przykład bracia Pawlicy, bo mi też się ich zawsze fajnie ogląda.
5: W takim razie życzę tobie spełnienia tych marzeń i przede wszystkim teraz życzę powrotu do zdrowia. A mecz finałowy pomiędzy Better Sportą Wrocław a KS Toruń w najbliższą niedzielę o godzinie 19.15 na Stadionie Olimpijskim. Na pewno warto się na niego wybrać, bo to ostatnie w tym roku żużlowe emocje we Wrocławiu. Naszym gościem był Bartłomiej Kowalski. Dzięki, Bartek.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam wszystkich na magazyn reporterów, w którym poruszymy temat symbolu Wrocławia. Wszystkie mają ciekawe historie, a jest ich ponad 1000. Mowa oczywiście o wrocławskich krasnalach.
7: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego i to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego, po czym jak przyszedłem po dwóch dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy katedrze łacińskiej we Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnala jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali. Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Raz jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ławie Osiecińskich. No mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziarusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo smutna historia jest z krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo to trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już w zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
4: Są krasnale, które upamiętniają różne wydarzenia, ale są też takie krasnale, powiedzmy to, komercyjne. Jak wygląda proces takiego zakupu krasnala komercyjnie?
7: Znaczy fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku, są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedzibę, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
4: Skoro można takiego krasnala zakupić sobie prywatnie, to jak wygląda taki proces zakupu?
7: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze. Nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na te pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
4: A jeśli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najbardziej podziwiane, najbardziej wypatrywane podczas wycieczek we Wrocławiu?
7: No myślę, że standardem są Syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem Syzyfki, no niewątpliwie Papa Krasnal, najstarszy z wrocławskich krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy i on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć, że on rozpoczął tą ekspansję krasnali po Wrocławiu. Kolejne to krasnale niepełnosprawne, stojące przy wejściu do Muzeum Miejskiego w Ratuszu. Ślepek, Głuchek i Wuskers, które są uwielbiane przez, nie tylko przez dzieci, bo trzeba powiedzieć, że krasnale kochają także i dorośli. Niewątpliwie moim ulubionym krasnalem jest krasnal Więziennik. Niewiele osób wie, dlaczego on trafił za te kratki, ale może w trakcie naszej rozmowy zdradzę tę tajemnicę. No oczywiście Wrocławek, który stoi przy wejściu do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, to też przygarnęli krasnala. No mamy też krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek. Stoją na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię krasnalem, jest krasnal, który stoi przy okrąglaku na Placu Kościuszki. To tu Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten krasnal, chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś. Tak, oczywiście, no, cechą fizyczną, po której, cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim brzuszek. musi mieć, każdy krasnal musi mieć brzuszek, no i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody, to jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd mu ta broda sięga. Myślę, że jeszcze z 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
4: We Wrocławiu mamy i krasnale, i też krasnalki. Są jakieś takie słynne?
7: Oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w Orkiestrze Podnarodowym Forum Muzyki. No i szanowni Państwo, popatrzcie, kto dyryguje tym orkiestrą. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety nie zobaczymy 21 krasnali, bo dwa zostały skradzione i odeszły gdzieś, nie wiemy gdzie. Czekamy na powrót. Mam nadzieję, że się doczekamy.
4: Wiele razy wspominał Pan, że krasnale zaginęły, krasnale gdzieś uciekły. Czy możemy więcej powiedzieć o tych ucieczkach?
7: No właśnie, one są owiane tajemnicą. Chociaż jedna z ucieczek takich krasnali została w pewien sposób udokumentowana. Byli świadkowie, którzy zobaczyli, jak pewien właściciel winiarni

0: wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
1: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
0: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Obieżysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia z wydętym brzuchem padł na talerzu i sobie leży w północnej Pierzei Rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnal Katroszka i krasnal Wielbiciel, stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej Pierzei Rynku, która upamiętnia płomienny romans i to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
2: Czy rzeczywiście podczas wycieczek, jak pan je prowadzi, to ludzie wypatrują tych krasnali i zatrzymują się przy nich?
0: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No, niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem, taki krasnal, profesorek. No, kto go nie pogłaszcze, kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
2: Krasnale mają swoje historie, a kto stoi za tymi historiami?
0: Powiem tak, są konkursy na te, znaczy zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. No a tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć, oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów no ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, no to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław, oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
2: Także już trochę o tych krasnalach wiemy, a opowiedział nam o nich Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na koniec.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick, na który można głosować na sk.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
1: I po reklamie.

0: SK Wrocław.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.